Kajasovci on tavaj sinok, ki jih navesta magoma. Nehjavon, jak tovci, kautna mahoma. Atsimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma. Waskamtek, kakke, kamiunagon.